0: Amasonga yomusega zogo ba kweta kustiano na oda alvidasanyi makura idu.
1: Ya CR7, kuruge na ito kuntu agantu gamba msaija akuzire. Ike wukowa inoruanti sometimes wasija apotigo.